dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Mamy dzisiaj wtorek, 8 dzień września i 251 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Radosław, Maria i Adrianna, ale także Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina i Viola. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego, tym bardziej, że dzisiaj również Amon świętuje. A jeżeli chodzi o inne święta, to przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Fizjoterapii, bardzo ważne. Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, pewnie też. Światowy Dzień Wilbengu. No i uwaga, uwaga, Dzień Marzyciela, ale bardzo dobrze powiązany z nim również Dzień Dobrych Wiadomości. W związku z tym z dobrymi wiadomościami ruszamy do Was. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-koncertowe, to myślę, że mogę Was spokojnie zaprosić już na najbliższy czwartek do klubu Gwarek, a tam o godzinie 20 The Louse Playing Sarkofago. Jednym słowem, będzie troszeczkę mrocznie i troszeczkę diabolicznie, ale myślę, że muzycznie energetycznie. Zapraszam klub Gwarek w czwartek o godzinie 20. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co mogłoby Was ewentualnie zainteresować, jeżeli chodzi o wyprawę kinową, i wydaje mi się, że mocne emocje to jest chyba najważniejsza rzecz, która może Wam się spodobać. A skoro tak, to podpowiem, że w kinie, multikinie zresztą, moi drodzy, Nie patrz w dół 2, czyli kolejny film pokazujący o tym, jak ekstremalni spinacze radzą sobie na niesamowitej ścianie, takiej gdzieś tam daleko w Tajlandii, ale w każdym razie na pewno intrygującej. Mocne wrażenia, piękne krajobrazy i to wszystko do obejrzenia jutro w multikinie o godzinie 17.55, a film powtórzę Nie patrz w dół, druga odsłona oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, dzisiaj wystartowało 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Potrwa jeszcze jutro i pojutrze, tudzież dzisiaj oczywiście, a należy podkreślić, że czynny udział w tym wydarzeniu bierze również Politechnika Krakowska, która jest jednym z partnerów wydarzenia, partnerem akademickim oczywiście. A w ramach wydarzeń organizowanych przez Politechnikę, dodam jeszcze, że temat tegorocznych Forum Ekonomicznego, architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian, to jeżeli chodzi o wydarzenia, które z tym tematem się zgadzają, a prowadzone przez Politechnikę, to jest ich ponad 20. Będą to oczywiście panele dyskusyjne, rozmowy w formacie 1-1 oraz inne wydarzenia. No i będzie również nagroda Visionary Award dla firmy, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. A zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej jutrzejszy, drugi dzień obrad. Oczywiście zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznych, politechnicznych mediów społecznościowych, bo tam relacje z tego wydarzenia na pewno będą prezentowane. Przepraszam, wszystkich tych wydarzeń będą prezentowane. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, przypominam, że można nas słuchać stałą porę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już zrobione, przynajmniej z Waszej strony. My z naszej gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe tematy i to oczywiście wszystko dla Was, tylko i wyłącznie dla Was, a skoro tak, moi drodzy, to jeszcze podpowiem, że jutro o godzinie 20 kultywator, poranek, jutro również o 9. Dzisiaj wieczorem worek buszu. A dzisiaj poza tym możecie oczywiście liczyć na dużo, dużo dobrej energii. To wszystko oczywiście w Radiu Nowinki. Zapraszam do słuchania nowinek. A skoro tak, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.

Prawdę mówiąc, nie mogłem się powstrzymać, aby trochę przekornie puścić utwór kabaretu Otto pod tytułem Wakacje, bo studenci no jeszcze wakacjują, ale uczniowie już się uczą i ciężko przeżywają to, że do wakacji zostało jeszcze 9 miesięcy. Może i 10, nie będę wam za bardzo stresował ani podliczał, ale w każdym razie jest jak jest. A na antenie nowinek po wakacyjnej, urlopowej przerwie wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak. Tym razem w poniedziałek 20 z minutami i nowinek wraca na naszą antenę. Jeżeli oczekiwaliście Piotrka, Kuby i Maksia, to muszę was rozczarować. Niestety na razie nie będziecie mogli ich u nas usłyszeć, ale oczywiście nie wykluczam i opcji, że to się zmieni. Ale wracając do rzeczy bardziej przyziemnych, myślę, że możecie liczyć na nas również i w tej chwili, bo prezentujemy oczywiście jak zwykle dużo ciekawostek i innych rozgraniczeń, które mogą wam się spodobać. A skoro tak, no to moi drodzy, chyba zaczniemy od utworów muzycznych, no bo jakby na to nie spojrzeć, muzycznie na pewno będziemy stali. A jeżeli chodzi o tematy, które się dzisiaj pojawią, no to muszę wam powiedzieć, że będzie trochę polityki, będzie troszeczkę kultury. No i będzie oczywiście również parę ciekawostek, które myślę, że na pewno nas dotkną.

No mówiłem, że będzie politycznie, moi drodzy, bo jakżeż by inaczej. Wrzesień to miesiąc wyborów oczywiście krakowskich. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale odwołaliśmy prezydenta miasta Krakowa, no i trzeba wybrać nowego. Te wybory odbędą się 27 września, w związku z tym raptem parę dni nam zostało, no i pomyśleć, że jeszcze jakiś czas temu nikt by nie pomyślał, że we wrześniu wybory będą miały miejsce, a tu proszę bardzo, no i jeszcze na dokładkę przepychanki wychodzą. No, dalej nie wiadomo kto, natomiast można powiedzieć już w tej chwili, że są już pewne, no, pierwsze symptomy przedwyborcze, bo Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie odmówiła rejestracji dwóch kandydatów na wyborach na prezydenta miasta. Po pierwsze Bartosza Bocheńczaka, związanego z Konfederacją, no i uwaga, Mariana Banasia, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, no i okazuje się, że w obydwu tych zgłoszeniach zabrakło wymaganej liczby ważnych podpisów wyborców, co oznacza, że ci panowie już w wyborach się nie pojawią, w zasadzie wezmą w nich udział już tylko i wyłącznie ewentualnie jako głosujący. No przynajmniej w przypadku pana Mariana jest to jak najbardziej możliwe. Czy pan Bartosz tak będzie mógł? Tego akurat nie wiem. Natomiast kto zostanie prezydentem miasta Krakowa? No cóż, na razie jeszcze nie wiem. Dowiemy się, myślę, od tego 28 lub 29 września. W związku z tym w okresie moich urodzin pewnie będę mógł już uzyskać życzenia urodzinowe od aktualnie panującego prezydenta. Tak mi się przynajmniej wydaje. A skoro tak, no to moi drodzy, jest to chyba ten moment, w którym możemy sobie zagrać Darię Zawiałow i Artura Rojka, bo oni pięknie potrafią czasami grać.

Artur Roekidar Jazawiałow. A było o wyborach, moi drodzy, no to chyba nie mogę nie wspomnieć przynajmniej o dwóch wydarzeniach, które są, no powiedzmy, politycznie może odległe od Polski, ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć, bo nie wiem, czy śledziliście media, ale w Saksonii-Anhalt, czyli tuż za polską granicę, w landzie niemieckim jak najbardziej, AfD wygrała wybory. AfD to alternatywa dla Niemiec, czyli Alternative für Deutschland. Chyba tak należałoby to powiedzieć. Jest to skrajnie prawicowa, no i no powiedzmy rusofobiczna chyba również organizacja. Dość powiedzieć, że jest to, no powiedzmy, sygnał chyba nie najlepszy dla Polski, no bo tak w sumie jest to również powód, dla którego aktualny kanclerz może czuć się zaniepokojony. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak a propos wyborów, oczywiście, że niedługo możemy się spodziewać również wyborów we Francji, gdzie ruch Marine Le Pen no, też zyskuje dosyć dużą popularność. Zaczyna być to oczywiście dosyć spektakularne. Chociaż z drugiej strony nie zawsze to musi oznaczać dokładnie to, co oznacza w tej chwili. No bo jeżeli spojrzymy na przykład w kierunku Włoch, no to wyobraźcie sobie, że Giorgia Meloni jest, no w zasadzie już przeszła do historii, moi drodzy. A dlaczego? No otóż, jeżeli byście śledzili tą włoską politykę, to od 80 lat w tym kraju było 68 premierów. Znaczy, wróć. Premierów było trochę mniej, ale gabinetów tyle, czyli tyle razy zmieniał się rząd, moi drodzy, co oznacza, że w zasadzie coś, co rządzi rok, dwa, to już w tym momencie w skali włoskiej jest naprawdę stażem obrośnięty rząd. Natomiast Giorgi Meloni udało się, bo rządzi już od dłuższego czasu i nie zmienia to faktu, że dalej jest nader popularną. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że jest to pewnego rodzaju koloryt, nazwijmy to, no, towarzyski to może źle powiedziane, ale polityczny, no bo przecież startowała jako osoba, która była bardzo powiązana, znaczy mentalnie, osobowościowo z prezydentem Trumpem ze Stanów Zjednoczonych, no ale ostatnio się troszeczkę popsuło, no bo prezydent Trump, no cóż, powiedział parę zdań, które się pani premier na pewno nie spodobały, zresztą nie ma się co dziwić, bo prawdę mówiąc, tak jak ostatnio pana prezydenta Trumpa nazywają, no to generalnie mizogin to chyba jest jedno z tych bardziej łagodnych określeń, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewnego rodzaju rozbrat, bo pani premier zdystansowała się do prezydenta Trumpa. No i przy okazji również do jego polityki w jakimś stopniu też, chociaż pewnie jest to odzwierciedlenie również lokalnych potrzeb. A jeżeli dorzucimy do tego, że bynajmniej na razie nie zanosi się na zmianę rządu we Włoszech, no to oznacza w zasadzie tylko jedno, moi drodzy. Ten rekord będzie coraz trudniejszy do pobicia. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z premierem Włoch. A skoro tak, no to chyba możemy sobie pozwolić na drobne zgranie, czyli gramy, moi drodzy.

No to przejdźmy do kwestii sportowej, no bo jest oczywiście o czym mówić. Iga Świątek, no cóż, miała kłopoty, nie przeszła, moi drodzy, czyli jako ostatnia odpadła z US Open. To możemy już chyba powiedzieć w tej chwili. Natomiast na pewno również smakiem obeszli się wielbiciele siatkówki kobiet, no bo medalu też nie było. To w weekend akurat minęło. Natomiast pocieszająca informacja, ale to dla miłośników piłki nożnej z Krakowa przede wszystkim, moi drodzy, no bo tego chyba jeszcze nie było, ale pewny do końca nie jestem, bo musiał sobie sprawdzić lata 40. Trzy drużyny z Grodu Kraka w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Jednym słowem, na pewno jest to coś, co warto zaznaczyć. No i dzisiaj, moi drodzy, Wieczysta, czyli no Beniaminek, który wszedł do Ekstraklasy, no w zasadzie rzutem na taśmę. No nie szło im najlepiej przez pierwsze spotkania, to też trzeba zaznaczyć, natomiast właśnie dzisiaj odbył się mecz, który jest o tyle istotny, że no może nie było zwycięstwa, ale w meczu z Zagłębiem Lublin udało się uzyskać remis 1-1, co oznacza oczywiście, że Wieczysta uzyskała jeden punkt, no lepsze to niż minus, a w zasadzie zero. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto o tym pamiętać. My czekamy oczywiście na wyniki meczy rozgrywanych przez inne nasze krakowskie drużyny, no bo pewnie też ciekawie może się tutaj zrobić. A skoro tak, no to nie wiem, gramy? Niech będzie o Karol oczywiście.

Oj, jakże sentymentalnie się zrobiło w naszym radiu, moi drodzy. Ileż to lat? Ja tego nie pamiętam oczywiście, ale spokojnie, bo tak sobie liczę właśnie. 35 i 25? 60 lat temu Neil Sedaka śpiewał o pewnej dziewczynie o imieniu Carol. Tym razem Felix Music zremasterowało, w zasadzie odegrało utwór, który zdaje się w tej formule jeszcze dziś na końcu lat 60. był grywany tu i ówdzie przez różne zespoły. Natomiast no, myślę, że taka odnowiona wersja dobrze robi. No, Neil Sedaka śpiewał też pięknie. Ale to mi się również podobało. Tak sentymentalnie się zrobiło, że od razu sobie pomyślałem o Sanach, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale zapowiadałem wam wielokrotnie w czasie tegorocznych wakacji trasę koncertową o Sanach na stadionach. W zeszłym roku było bardzo fajnie i ciekawie. W tym roku było jeszcze lepiej, chyba mogę tak powiedzieć, bo ostatni koncert na PGE w Warszawie się odbył. Podkreślam, nie uznaję nazwy Narodowy, bo Narodowy Stadion jest tylko jeden i jest w Chorzowie, moi drodzy. To moja opinia i nie będę się w tym zakresie zmieniał, ale nie o tym mieliśmy mówić, bo akurat na PGE Stadionie wystąpiła Sanach w piątek, a było tam 65 tysięcy ludzi, moi drodzy. Prawdę mówiąc, no, aż ciężko sobie wyobrazić taką masę luda w jednym miejscu. A jeżeli dorzucimy do tego, że jest to w zasadzie chyba jedna z nielicznych artystek, nielicznych artystów w Polsce, którzy byliby w stanie zapełnić takie wielkie zgromadzenia, jeżeli dodamy do tego, że czasami i światowe gwiazdy miały problemy z zapełnieniem mniejszych stadionów, a tutaj proszę, 65 tysięcy ludzi, którym nastrojów nie pogorszyła nawet ulewa, moi drodzy. Było 100 lat, no i cóż wam mogę powiedzieć, no, jest to chyba dowód na to, że w Sanach jest to w tej chwili niekwestionowana gwiazda polskich mediów, gwiazd polskiej muzyki, a biorąc pod uwagę, że no, nie jest to, że tak powiem, leciwa niewiasta, no to możemy jeszcze liczyć na więcej. No i ciekawe, co ciekawego jeszcze wymyśli, no bo prawdę mówiąc, siostry Godlewskie, nie wiem, czy pamiętacie, puszczałem ten utwór, to akurat no, pewnego rodzaju pastisz w Sanach. Zresztą nie bez kozery akurat skojarzyło mi się z tym nieco wcześniejszym utworem pod tytułem Och, Karol 1965. To akurat sentymentalnie, no powiedzmy w rytmie swingującym takim, akurat utwór naprawdę fajny, sympatyczny był. A poza tym no oczywiście była i jeszcze Potańcowa, a poza tym było oczywiście cała masa utworów, które idą. No prawdę mówiąc, czekam, jak Kasia Sienkiewicz sobie solo poradzi, no bo to jest akurat też wydarzenie w zasadzie, no nie ostatnich miesięcy, no ale wiosny, bo Kwiat Jabłoni tak troszeczkę przystopował. Wiadomo już, że Kasia zaczęła nagrywać w duetach różnych, ale nie z braciszkiem. Wiadomo, że nagrywa również sama, natomiast jeżeli chodzi o projekty brata, no cóż, do tego chyba wrócimy, bo wydaje mi się, że te jego projekty wymagają chyba troszeczkę więcej czasu na rozruch i przygotowanie, ale myślę, że też zapowiada się to bardzo, ale to bardzo ciekawie. A skoro już było tyle o Sanach, tyle o innych wydarzeniach, no to chyba pora, żeby zagrać, no właśnie, coś takiego o Sanach w tle.

No dobra, sezon wakacyjny za nami, to mogę wam akurat troszeczkę nastroje popsuć odnośnie tego, w czym żeście się pławili w czasie wakacji. No bo naukowcy z Politechniki Poznańskiej Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego przebadali 11 jezior w północno-wschodniej Polsce, ale przebadali je pod kątem mikrowłókien, czyli plastiku, moi drodzy. No i okazuje się, że we wszystkich zbiornikach wykryto mikroplastik. To zła wiadomość, natomiast analiza pokazała wyraźny związek między obecnością ludzi a liczbą włókien w wodzie. Bo jeżeli chodzi o reakcję, no to było to od 47 do 875 drobin na metr sześcienny wody. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że jest tutaj pewna prawidłowość. Znaczy, to akurat nie powinno nikogo zaskakiwać, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w jeziorach miejskich i takich nieobjętych ochroną było to 285 do 845 włókien na metr sześcienny, natomiast na wodach, jeziorach w takim czy innym zakresie chronionych od 33 do 370. W związku z tym można tutaj prosto wysnuć wniosek, że w zasadzie całkiem logiczny, że jest związek między zaludnieniem obszarów a liczbą mikrowłókien w akwenach wodnych, tych jeziorowych oczywiście. Swoją drogą oczywiście nie jest to problem, który dotyczy tylko i wyłącznie polskich jezior, ale również innych wód, to jest jakby jedna sprawa. Polskich, ale nie tylko polskich, bo podobne badania były prowadzone również w oceanach. Ja już nie mówię w tej chwili o tej wielkiej, pacyficznej plamie, a w zasadzie wyspie śmieci w zasadzie, czyli zbiorowisko w Wirze, które zajmuje już ileś tam tysięcy hektarów, w którym akurat plastiku się nagromadziło całą masę. Wręcz nawet zaczęło to kumulować, że tak powiem, w zasadzie żyć swoim życiem, no bo zaczęło to zastępować w jakimś stopniu już powiedzmy takie obszary z glonami, wodorostami morskimi, gdzie po prostu chowają się drobniejsze ryby, no ale to ma oczywiście drugi skutek, nazwijmy to uboczny, to znaczy to, że w tych rybach po prostu ten plastik również się, mikroplastik oczywiście, również się odkłada, no i oczywiście przekłada się to na to, czym później się żywimy, no bo niby rybki zdrowymi są, a tu się okazuje, że jednak coraz bardziej zbiera się w nich to, co myśmy po prostu do wody wrzucili, spuścili, czy cokolwiek innego. Jednym słowem, moi drodzy, dbajmy o nasze środowisko, bo powiedzmy naszego wpływu już zaczynamy się doszukiwać coraz wyraźniej, co nie powinno akurat zaskakiwać, biorąc pod uwagę te różne anomalie pogodowe, problemy z niestabilnością pogody, pojawianiem się zjawisk pogodowych, które powiedzmy nie są czymś, znaczy do niedawna nie są czymś występującym na naszym terenie czy gdziekolwiek indziej, ale nie zmienia to faktu, że mamy tutaj sporo do powiedzenia. Moi drodzy, dbajmy o środowisko, bo to mimo wszystko nam się na dłuższą metę na pewno opłaci.

No, a skoro tak, to troszeczkę podocinamy na ostatnie wejście, no bo, moi drodzy, nie wiem, czy macie świadomość, ale skandal się zrobił, to niesamowity, no bo wyobraźcie sobie, kobieta skądinąd atrakcyjna, zgrabna i w ogóle, a przy okazji dobry głos ma, bo Phoebe Bridgers, to właśnie ona, wyszła na scenę w Wenecji, w czasie festiwalu filmowego w Wenecji. No i wyobraźcie sobie, nie wiem jak oni patrzyli, nie wiem na co zwracali uwagę, ale nagle się dopatrzyli, że no uwaga, uwaga, nóg nie ogoliła. No moi drodzy, jeżeli by wszyscy patrzyli na to, że na przykład ja zapomniałem sobie troszeczkę przystrzyć, że tak powiem, bródkę, to prawdę mówiąc czułbym się zestresowany i w ogóle, tym bardziej, że tak jak zapewne wszyscy bliżsi, dalsi, znajomi wiedzą, akurat to przestrzeżenie w moim wydatniu nie następuje zbyt często. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to oczywiście pewnego rodzaju wydarzenie, no powiedzmy sezonu ogórkowego jeszcze, jakby na to nie spojrzeć. Natomiast świadczy również o pewnej, że tak powiem, czy ja wiem, czy mentalności. No bo z jednej strony, moi drodzy, tak, sami niejednokrotnie akurat mamy pewne narowy, czy akurat czujemy się swobodniej, na przykład ubrani luźno, a nie w sztywno we fraku czy innych takich wdziankach, czujemy się swobodniej, jeżeli jesteśmy na luzie. Natomiast z jakiegoś powodu wymagamy akurat, aby inni się dostosowywali do jakiegoś tam dress kodu, który, no powiedzmy, zwłaszcza w przypadku artystów chyba nie jest istotne, a jeżeli chodzi o Phoebe, no to pamiętajcie, że jest to głos i chyba jedna z bardziej znanych postaci aktualnej sceny alternatywnej. No poza tym już parokrotnie ukazała, że no powiedzmy woli swoje zdanie od jakichś tam niuansów czy fanaberii. Natomiast nie zmienia to faktu, że myślę, że nie należy tutaj po prostu przykładać dużej wagi do tego. Każdy powinien być po prostu oceniany za to, kim jest, natomiast to, czy wygląda w sposób taki, jaki byśmy oczekiwali, czy nam się wydaje bardziej niż, że oczekujemy, jest mniej istotne. Tego problemu skądinąd nie ma, wspominany już dzisiaj prezydent Trump, no bo nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu Zatoka Meksykańska według map Google'a, przynajmniej tych na Stanów Zjednoczonych, nagle zmieniła nazwę na Zatokę Amerykańską, co było pokłosiem decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W ostatnich dniach głośno zrobiło się o tym, że jezioro Ontario, które no powiedzmy jak najbardziej znanym jest chociażby z tego, że w pobliżu wodospad Niagara jest, no to już się na tychże mapach Ontario nie nazywa. Co prawda Kanadyjczycy i reszta świata tak, jakby to powiedzieć, nie do końca chyba się dostosowali do tych wytycznych, no ale rozporządzenie prezydenta dotyczy oczywiście wielkie big techy, które nie wiedzą czemu akurat mają swoje siedziby na terenie Stanów Zjednoczonych, no co oznacza oczywiście, że ten problem zaczyna pojawiać się, no powiedzmy, w wielu, wielu, wielu innych miejscach, tym bardziej, że nie są to ostatnie fanaberie prezydenta Trumpa, tym bardziej, że gdzieś mi się ostatnio rzuciła taka informacja, w zasadzie mapka, którą Donald Trump dziś opublikował, gdzie w zasadzie cała Ameryka Północna, znaczy nie jestem pewien, czy Kuba też, bo to już by było troszeczkę dziwne, ale te wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, znaczy większość z nich, bo na pewno Meksyk, Kanada, Grenlandia są rozrysowane jako United States of America. Jednym słowem można tutaj powiedzieć, że jest mocno, tym bardziej, że ostatnio prezydent bujnie się, że tak powiem, wysławia.
bo ogłosił również, że Księżyc też jest własnością Stanów Zjednoczonych. No, jakbyście pomyśleli, że macie nad głową niejednokrotnie Stany Zjednoczone, to byście zaraz chcieli pewnie się tam również wybrać. A wbrew pozorom nie jest to takie proste. Zresztą myślę, że akurat w tym przypadku dobrze tutaj punktuje pewien stary, bardzo, ale to bardzo stary dowcip, który pochodzi jeszcze z czasów, no powiedzmy, zimnowojennych, kiedy do prezydenta Stanów Zjednoczonych wpada zaniepokojony dyrektor Narodowej Agencji Kosmicznej, czyli NASA, i mówi: panie prezydencie, coś niepokojącego się dzieje, to znaczy Ruscy zaczęli latać na Księżyc i zaczęli go zamalowywać na czerwono. No, zwołano wielką konferencję naukową, rozważano, no, ale znalazł się jeden delikwent, który powiedział: mam pomysł, co z tym faktem zrobić. No, więc pytają, no co zrobić? Na razie czekamy. No, przychodzi kolejny komunikat, zamalowany Księżyc na czerwono już w 50%, pytają, co robić? Czekać. Kolejny komunikat, 75%, mówi: przygotować białą farbę. No dobrze, czekają, no i w końcu przychodzi komunikat: Księżyc zamalowany w 100% na czerwono. I co teraz? A nic, bierzcie tą białą farbę, lecicie i domalujcie jeszcze Coca-Cola na tym. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestię ideologiczną, malunkową i mapową. A ja ze swej strony mogę wam powiedzieć, że dzisiaj dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Program dla was przygotował Tomasz Kapuśniak. Ja oczywiście zapraszam was na poranek w Nowinkach jutro o 9:00.

0: Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.
1: Ile chudych lat...

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

chwilę, że w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

Mamy dzisiaj wtorek, 8 dzień września i 251 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Radosław, Maria i Adrianna, ale także Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Zebiusz, Radosława, Serafina i Viola. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego, tym bardziej, że dzisiaj również Amon świętuje. A jeżeli chodzi o inne święta, to przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Fizjoterapii, bardzo ważne. Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, pewnie też. Światowy Dzień Wilbęgu. No i uwaga, uwaga, Dzień Marzyciela, ale bardzo dobrze powiązany z nim również Dzień Dobrych Wiadomości. W związku z tym z dobrymi wiadomościami ruszamy do Was. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-koncertowe, to myślę, że mogę Was spokojnie zaprosić już na najbliższy czwartek do klubu Gwarek, a tam o godzinie 20 The Louse Playing Sarkofago. Jednym słowem, będzie troszeczkę mrocznie i troszeczkę diabolicznie, ale myślę, że muzycznie energetycznie. Zapraszam klub Gwarek w czwartek o godzinie 20. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co mogłoby Was ewentualnie zainteresować, jeżeli chodzi o wyprawę kinową, i wydaje mi się, że mocne emocje to jest chyba najważniejsza rzecz, która może Wam się spodobać. A skoro tak, to podpowiem, że w kinie, multikinie zresztą, moi drodzy, Nie patrz w dół 2, czyli kolejny film pokazujący o tym, jak ekstremalni spinacze radzą sobie na niesamowitej ścianie, takiej gdzieś tam daleko, w Tajlandii, ale w każdym razie na pewno intrygującej. Mocne wrażenia, piękne krajobrazy i to wszystko do obejrzenia jutro w multikinie o godzinie 17.55, a film powtórzę Nie patrz w dół, druga odsłona oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, dzisiaj wystartowało 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Potrwa jeszcze jutro i pojutrze, tudzież dzisiaj oczywiście, a należy podkreślić, że czynny udział w tym wydarzeniu bierze również Politechnika Krakowska, która jest jednym z partnerów wydarzenia, partnerem akademickim oczywiście. A w ramach wydarzeń organizowanych przez Politechnikę, dodam jeszcze, że temat tegorocznych Forum Ekonomicznego, architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian, to jeżeli chodzi o wydarzenia, które z tym tematem się zgadzają, a prowadzone przez Politechnikę, to jest ich ponad 20. Będą to oczywiście panele dyskusyjne, rozmowy w formacie 1-1 oraz inne wydarzenia. No i będzie również nagroda Visionary Award dla firmy, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. A zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej jutrzejszy, drugi dzień obrad. Oczywiście zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznych, politechnicznych mediów społecznościowych, bo tam relacje z tego wydarzenia na pewno będą prezentowane. Przepraszam, wszystkich tych wydarzeń będą prezentowane.

No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, przypominam, że można nas słuchać stałą porę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już zrobione, przynajmniej z waszej strony. My z naszej gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe tematy i to oczywiście wszystko dla was, tylko i wyłącznie dla was. A skoro tak, moi drodzy, to jeszcze podpowiem, że jutro o godzinie 20 kultywator, poranek, jutro również o 9. Dzisiaj wieczorem Borek Worek Buszu. A dzisiaj poza tym możecie oczywiście liczyć na dużo, dużo dobrej energii. To wszystko oczywiście w Radiu Nowinki. Zapraszam do słuchania nowinek. A skoro tak, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.

Mamy dzisiaj wtorek, 8 dzień września i 251 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Radosław, Maria i Adrianna, ale także Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina i Wiola. Są i Zantom życzymy wszystkiego najlepszego,

sarkofago. Jednym słowem, będzie troszeczkę mrocznie i troszeczkę diabolicznie, ale myślę, że muzycznie energetycznie. Zapraszam, klub Gwarek w czwartek o godzinie 20. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co mogłoby Was ewentualnie zainteresować, jeżeli chodzi o wyprawę kinową, i wydaje mi się, że mocne emocje to jest chyba najważniejsza rzecz, która może Wam się spodobać. A skoro tak, to podpowiem, że w kinie, multikinie zresztą, moi drodzy, Nie patrz w dół 2, czyli kolejny film pokazujący o tym, jak ekstremalni wspinacze radzą sobie na niesamowitej ścianie, takiej gdzieś tam daleko w Tajlandii, ale w każdym razie na pewno intrygującej. Mocne wrażenia, piękne krajobrazy i to wszystko do obejrzenia jutro w multikinie o godzinie 17.55, a film powtórzę Nie patrz w dół, druga odsłona oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, dzisiaj wystartowało 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Potrwa jeszcze jutro i pojutrze, tudzież dzisiaj oczywiście, a należy podkreślić, że czynny udział w tym wydarzeniu bierze również Politechnika Krakowska, która jest jednym z partnerów wydarzenia, partnerem akademickim oczywiście. A w ramach wydarzeń organizowanych przez Politechnikę, dodam jeszcze, że temat tegorocznych Forum Ekonomicznego, architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian, to jeżeli chodzi o wydarzenia, które z tym tematem się zgadzają, a prowadzone przez Politechnikę, to jest ich ponad 20. Będą to oczywiście panele dyskusyjne, rozmowy w formacie 1-1 oraz inne wydarzenia. No i będzie również nagroda Visionary Award dla firmy, która w sposób innowacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję. A zwycięzcę poznamy w czasie gali wieńczącej jutrzejszy, drugi dzień obrad. Oczywiście zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, politechnicznych mediów społecznościowych, bo tam relacje z tego wydarzenia na pewno będą prezentowane. Przepraszam, wszystkich tych wydarzeń będą prezentowane. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, przypominam, że można słuchać stałą porę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już zrobione, przynajmniej z Waszej strony. My z naszej gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe tematy i to oczywiście wszystko dla Was, tylko i wyłącznie dla Was. A skoro tak, moi drodzy, to jeszcze podpowiem, że jutro o godzinie 20 Kultywator, poranek, jutro również o 9, dzisiaj wieczorem Worek Buszu, a dzisiaj poza tym możecie oczywiście liczyć na dużo, dużo dobrej energii. To wszystko oczywiście w Radiu Nowinki. Zapraszam do słuchania nowinek. A skoro tak, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.

bo jeżeli spojrzymy na przykład w kierunku Włoch, no to wyobraźcie sobie, że Giorgia Meloni jest, no w zasadzie już przeszła do historii, moi drodzy. A dlaczego? No otóż, jeżeli byście śledzili tą włoską politykę, to od 80 lat w tym kraju było 68 premierów. Znaczy, wróć. Premierów było trochę mniej, ale gabinetów tyle, czyli tyle razy zmieniał się rząd, moi drodzy, co oznacza, że w zasadzie coś, co rządzi rok, dwa, to już w tym momencie w skali włoskiej jest naprawdę stażem obrośnięty rząd. Natomiast Giorgi Meloni udało się, bo rządzi już od dłuższego czasu i nie zmienia to faktu, że dalej jest nader popularną. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że jest to pewnego rodzaju koloryt, nazwijmy to, no, towarzyski to może źle powiedziane, ale polityczny, no bo przecież startowała jako osoba, która była bardzo powiązana, znaczy mentalnie, osobowościowo z prezydentem Trumpem ze Stanów Zjednoczonych, no ale ostatnio się troszeczkę popsuło, no bo prezydent Trump, no cóż, powiedział parę zdań, które się pani premier na pewno nie spodobały, zresztą nie ma się co dziwić, bo prawdę mówiąc, tak jak ostatnio pana prezydenta Trumpa nazywają, no to generalnie mizogin to chyba jest jedno z tych bardziej łagodnych określeń, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat na pewno pewnego rodzaju rozbrat, bo pani premier zdystansowała się do prezydenta Trumpa. No i przy okazji również do jego polityki w jakimś stopniu też, chociaż pewnie jest to odzwierciedlenie również lokalnych potrzeb. A jeżeli dorzucimy do tego, że bynajmniej na razie nie zanosi się na zmianę rządu we Włoszech, no to oznacza w zasadzie tylko jedno, moi drodzy. Ten rekord będzie coraz trudniejszy do pobicia. Przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z premierem Włoch. A skoro tak, no to chyba możemy sobie pozwolić na drobne zgranie, czyli gramy, moi drodzy.

No to przejdźmy do kwestii sportowej, no bo jest oczywiście o czym mówić. Iga Świątek, no cóż, miała kłopoty, nie przeszła, moi drodzy, czyli jako ostatnia odpadła z US Open. To możemy już chyba powiedzieć w tej chwili. Natomiast na pewno również smakiem obeszli się wielbiciele siatkówki kobiet, no bo medalu też nie było. To w weekend akurat minęło. Natomiast pocieszająca informacja, ale to dla miłośników piłki nożnej z Krakowa przede wszystkim, moi drodzy, no bo tego chyba jeszcze nie było, ale pewny do końca nie jestem, bo musiał sobie sprawdzić lata 40. Trzy drużyny z Grodu Kraka w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Jednym słowem, na pewno jest to coś, co warto zaznaczyć. No i dzisiaj, moi drodzy, Wieczysta, czyli no Beniaminek, który wszedł do Ekstraklasy, no w zasadzie rzutem na taśmę. No nie szło im najlepiej przez pierwsze spotkania, to też trzeba zaznaczyć, natomiast właśnie dzisiaj odbył się mecz, który jest o tyle istotny, że no może nie było zwycięstwa, ale w meczu z Zagłębiem Lublin udało się uzyskać remis 1-1, co oznacza oczywiście, że Wieczysta uzyskała jeden punkt, no lepsze to niż minus, a w zasadzie zero. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno warto o tym pamiętać. My czekamy oczywiście na wyniki meczy rozgrywanych przez inne nasze krakowskie drużyny, no bo pewnie też ciekawie może się tutaj zrobić. A skoro tak, no to nie wiem, gramy? Niech będzie o Karol oczywiście.

Oj, jakże sentymentalnie się zrobiło w naszym radiu, moi drodzy. Ileż to lat? Ja tego nie pamiętam oczywiście, ale spokojnie, bo tak sobie liczę właśnie 35 i 25. 60 lat temu Neil Sedaka śpiewał o pewnej dziewczynie o imieniu Carol. Tym razem Felix Music zremasterowało, w zasadzie odegrało utwór, który zdaje się w tej formule jeszcze dziś na końcu lat 60. był grywany tu i ówdzie przez różne zespoły. Natomiast no, myślę, że taka odnowiona wersja dobrze robi. No, Neil Sedaka śpiewał też pięknie. Ale to mi się również podobało. Tak sentymentalnie się zrobiło, że od razu sobie pomyślałem o Sanach, moi drodzy, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale zapowiadałem wam wielokrotnie w czasie tegorocznych wakacji trasę koncertową w Sanach na stadionach. W zeszłym roku było bardzo fajnie i ciekawie. W tym roku było jeszcze lepiej, chyba mogę tak powiedzieć, bo ostatni koncert na PGE w Warszawie się odbył. Podkreślam, nie uznaję nazwy Narodowy, bo Narodowy Stadion jest tylko jeden i jest w Chorzowie, moi drodzy. To moja opinia i nie będę się w tym zakresie zmieniał, ale nie o tym mieliśmy mówić, bo akurat na PGE Stadionie wystąpiła Sanach w piątek, a było tam 65 tysięcy ludzi, moi drodzy. Prawdę mówiąc, no, aż ciężko sobie wyobrazić taką masę luda w jednym miejscu. A jeżeli dorzucimy do tego, że jest to w zasadzie chyba jedna z nielicznych artystów w Polsce, którzy byliby w stanie zapełnić takie wielkie zgromadzenia, jeżeli dodamy do tego, że czasami i światowe gwiazdy miały problemy z zapełnieniem mniejszych stadionów, a tutaj proszę, 65 tysięcy ludzi, którym nastrojów nie pogorszyła nawet ulewa, moi drodzy. Było 100 lat, no i cóż wam mogę powiedzieć, no, jest to chyba dowód na to, że Sanach jest to w tej chwili niekwestionowana gwiazda polskich mediów, gwiazd polskiej muzyki, a biorąc pod uwagę, że no, nie jest to, że tak powiem, leciwa niewiasta, no to możemy jeszcze liczyć na więcej. No i ciekawe, co ciekawego jeszcze wymyśli, no bo prawdę mówiąc, siostry Godlewskie, nie wiem, czy pamiętacie, puszczałem ten utwór, to akurat no, pewnego rodzaju pastisz w Sanach. Zresztą nie bez kozery akurat skojarzyło mi się z tym nieco wcześniejszym utworem pod tytułem Och, Karol 1965. To akurat sentymentalnie, no powiedzmy w rytmie swingującym takim, akurat utwór naprawdę fajny, sympatyczny był. A poza tym no, oczywiście była i jeszcze potańcowa, a poza tym było oczywiście cała masa utworów, które idą. No prawdę mówiąc, czekam, jak Kasia Sienkiewicz sobie solo poradzi, no bo to jest akurat też wydarzenie w zasadzie no, nie ostatnich miesięcy, no ale wiosny, bo Kwiat Jabłoni tak troszeczkę przystopował. Wiadomo już, że Kasia zaczęła nagrywać w duetach różnych, ale nie z braciszkiem. Wiadomo, że nagrywa również sama, natomiast jeżeli chodzi o projekty brata, no cóż, do tego chyba wrócimy, bo wydaje mi się, że te jego projekty wymagają chyba troszeczkę więcej czasu na rozruch i przygotowanie, ale myślę, że też zapowiada się to bardzo, ale to bardzo ciekawie. A skoro już było tyle o Sanach, tyle o innych wydarzeniach, no to chyba pora, żeby zagrać no właśnie coś takiego z Sanach w tle.

No dobra, sezon wakacyjny za nami, to mogę wam akurat troszeczkę nastroje popsuć odnośnie tego, w czym żeście się pławili w czasie wakacji. No bo naukowcy z Politechniki Poznańskiej Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego przebadali 11 jezior w północno-wschodniej Polsce, ale przebadali je pod kątem mikrowłókien, czyli plastiku, moi drodzy. No i okazuje się, że we wszystkich zbiornikach wykryto mikroplastik. To zła wiadomość, natomiast analiza pokazała wyraźny związek między obecnością ludzi a liczbą włókien w wodzie. Bo jeżeli chodzi o reakcję, no to było to od 47 do 875 drobin na metr sześcienny wody. Natomiast zdecydowanie można powiedzieć, że jest tutaj pewna prawidłowość. Znaczy, to akurat nie powinno nikogo zaskakiwać, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w jeziorach miejskich i takich nieobjętych ochroną było to 285 do 845 włókien na metr sześcienny, natomiast na wodach, jeziorach w takim czy innym zakresie chronionych od 33 do 370. W związku z tym można tutaj prosto wysnuć wniosek, że w zasadzie całkiem logiczny, że jest związek między zaludnieniem obszarów a liczbą mikrowłókien w akwenach wodnych, tych jeziorowych oczywiście. Swoją drogą oczywiście nie jest to problem, który dotyczy tylko i wyłącznie polskich jezior, ale również innych wód, to jest jakby jedna sprawa. Polskich, ale nie tylko polskich, bo podobne badania były prowadzone również w oceanach. Ja już nie mówię w tej chwili o tej wielkiej pacyficznej plamie, a w zasadzie wyspie śmieci w zasadzie, czyli zbiorowisko w Wirze, które zajmuje już ileś tam tysięcy hektarów, w którym akurat plastiku się nagromadziło całą masę. Wręcz nawet zaczęło to kumulować, że tak powiem, w zasadzie żyć swoim życiem, no bo zaczęło to zastępować w jakimś stopniu już powiedzmy takie obszary z glonami, wodorostami morskimi, gdzie po prostu chowają się drobniejsze ryby, no ale to ma oczywiście drugi skutek, nazwijmy to uboczny, to znaczy to, że w tych rybach po prostu ten plastik również się, mikroplastik oczywiście, również się odkłada, no i oczywiście przekłada się to na to, czym później się żywimy, no bo niby rybki zdrowymi są, a tu się okazuje, że jednak coraz bardziej zbiera się w nich to, co myśmy po prostu do wody wrzucili, spuścili, czy cokolwiek innego. Jednym słowem, moi drodzy, dbajmy o nasze środowisko, bo powiedzmy naszego wpływu już zaczynamy się doszukiwać coraz wyraźniej, co nie powinno akurat zaskakiwać, biorąc pod uwagę te różne anomalie pogodowe, problemy z niestabilnością pogody, pojawianiem się zjawisk pogodowych, które powiedzmy nie są czymś, znaczy do niedawna nie są czymś występującym na naszym terenie czy gdziekolwiek indziej, ale nie zmienia to faktu, że mamy tutaj sporo do powiedzenia. Moi drodzy, dbajmy o środowisko, bo to mimo wszystko nam się na dłuższą metę na pewno opłaci.

No, a skoro tak, to troszeczkę podocinamy na ostatnie wejście, no bo, moi drodzy, nie wiem, czy macie świadomość, ale skandal się zrobił, to niesamowity, no bo wyobraźcie sobie, kobita skądinąd atrakcyjna, zgrabna i w ogóle, a przy okazji dobry głos ma, bo Phoebe Bridgers, to właśnie ona, wyszła na scenę w Wenecji, w czasie festiwalu filmowego w Wenecji. No i wyobraźcie sobie, nie wiem jak oni patrzyli, nie wiem na co zwracali uwagę, ale nagle się dopatrzyli, że no uwaga, uwaga, nóg nie ogoliła. No moi drodzy, jeżeli by wszyscy patrzyli na to, że na przykład ja zapomniałem sobie troszeczkę przystrzyć, że tak powiem, bródkę, to prawdę mówiąc czułbym się zestresowany i w ogóle, tym bardziej, że tak jak zapewne wszyscy bliżsi, dalsi, znajomi wiedzą, akurat to przestrzeżenie w moim wydatniu nie następuje zbyt często. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to oczywiście pewnego rodzaju wydarzenie, no powiedzmy sezonu ogórkowego jeszcze, jakby na to nie spojrzeć. Natomiast świadczy również o pewnej, że tak powiem, czy ja wiem, czy mentalności. No bo z jednej strony, moi drodzy, tak, sami niejednokrotnie akurat mamy pewne narowy, czy akurat czujemy się swobodniej, na przykład ubrani luźno, a nie w sztywno we fraku czy innych takich wdziankach, czujemy się swobodniej, jeżeli jesteśmy na luzie. Natomiast z jakiegoś powodu wymagamy akurat, aby inni się dostosowywali do jakiegoś tam dress kodu, który, no powiedzmy, zwłaszcza w przypadku artystów chyba nie jest istotne, a jeżeli chodzi o Phoebe, no to pamiętajcie, że jest to głos i chyba jedna z bardziej znanych postaci aktualnej sceny alternatywnej. No poza tym już parokrotnie ukazała, że woli swoje zdanie od jakichś tam niuansów czy fanaberii. Natomiast nie zmienia to faktu, że myślę, że nie należy tutaj po prostu przykładać dużej wagi do tego. Każdy powinien być po prostu oceniany za to, kim jest. Natomiast to, czy wygląda w sposób taki, jaki byśmy oczekiwali, czy nam się wydaje bardziej niż że oczekujemy, jest mniej istotne. Tego problemu skądinąd nie ma. Wspominany już dzisiaj prezydent Trump, no bo nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu Zatoka Meksykańska według map Google'a, przynajmniej tych na Stanów Zjednoczonych, nagle zmieniła nazwę na Zatokę Amerykańską, co było pokłosiem decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W ostatnich dniach głośno zrobiło się o tym, że jezioro Ontario, które no powiedzmy jak najbardziej znanym jest chociażby z tego, że w pobliżu wodospad Niagara jest, no to już się na tychże mapach Ontario nie nazywa. Co prawda Kanadyjczycy i reszta świata tak jakby to powiedzieć, nie do końca chyba się dostosowali do tych wytycznych, no ale rozporządzenie prezydenta dotyczy oczywiście wielkie big techy, które nie wiedzą czemu akurat mają swoje siedziby na terenie Stanów Zjednoczonych, no co oznacza oczywiście, że ten problem zaczyna pojawiać się, no powiedzmy, wielu innych miejscach, tym bardziej, że nie są to ostatnie fanaberie prezydenta Trumpa, tym bardziej, że gdzieś mi się ostatnio rzuciła taka informacja, w zasadzie mapka, którą Donald Trump dziś opublikował, gdzie w zasadzie cała Ameryka Północna, znaczy nie jestem pewien, czy Kuba też, bo to już by było troszeczkę dziwne, ale te wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, znaczy większość z nich, bo na pewno Meksyk, Kanada, Grenlandia są rozrysowane jako United States of America. Jednym słowem można tutaj powiedzieć, że jest mocno, tym bardziej, że ostatnio prezydent bujnie się, że tak powiem, wysławia, bo ogłosił również, że

Mamy dzisiaj wtorek, 8 dzień września i 251 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Radosław, Maria i Adrianna, ale także Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adrianna, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina i Viola. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego, tym bardziej, że dzisiaj również Amon świętuje. A jeżeli chodzi o inne święta, to przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Fizjoterapii, bardzo ważne. Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, pewnie też. Światowy Dzień Wilbęgu. No i uwaga, uwaga, Dzień Marzyciela, ale bardzo dobrze powiązany z nim również Dzień Dobrych Wiadomości. W związku z tym z dobrymi wiadomościami ruszamy do Was. A jeżeli chodzi o propozycje klubowo-koncertowe, to myślę, że mogę Was spokojnie zaprosić już na najbliższy czwartek do klubu Gwarek, a tam o godzinie 20 The Louse Playing Sarkofago. Jednym słowem, będzie troszeczkę mrocznie i troszeczkę diabolicznie, ale myślę, że muzycznie energetycznie. Zapraszam klub Gwarek w czwartek o godzinie 20. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak się zastanawiałem, co mogłoby Was ewentualnie zainteresować, jeżeli chodzi o wyprawę kinową, i wydaje mi się, że mocne emocje to jest chyba najważniejsza rzecz, która może Wam się spodobać. A skoro tak, to podpowiem, że w kinie, multikinie zresztą, moi drodzy, Nie patrz w dół 2, czyli kolejny film pokazujący o tym, jak ekstremalni spinacze radzą sobie na niesamowitej ścianie, takiej gdzieś tam daleko w Tajlandii, ale w każdym razie na pewno intrygującej. Mocne wrażenia, piękne krajobrazy i to wszystko do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 17.55, a film powtórzę Nie patrz w dół, druga odsłona oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, dzisiaj wystartowało 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Potrwa jeszcze jutro i pojutrze, tudzież dzisiaj oczywiście, a należy podkreślić, że czynny udział w tym wydarzeniu bierze również Politechnika Krakowska, która

tych wydarzeń będą prezentowane. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, przypominam, że można nas słuchać stałą porę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już zrobione, przynajmniej z waszej strony. My z naszej gwarantujemy oczywiście doskonałą atmosferę, dobrą muzykę, ciekawe tematy i to oczywiście wszystko dla was, tylko i wyłącznie dla was, a skoro tak, moi drodzy, to jeszcze podpowiem, że jutro o godzinie 20 kultywator, poranek, jutro również o 9. Dzisiaj wieczorem worek buszu. A dzisiaj poza tym możecie oczywiście liczyć na dużo, dużo dobrej energii. To wszystko oczywiście w Radiu Nowinki. Zapraszam do słuchania nowinek. A skoro tak, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: 8 dzień września, jesień zwolna zaczyna wchodzić nam w okna, w drzwi, bo już nie jest może aż tak jest wciąż ciepło, ale już nie aż tak ciepło, jak bywało drzewie, czyli w sierpniu chociażby i w lipcu. I dobrze zresztą. Natomiast jest to też okres, kiedy wzmaga się ponownie aktywność koncertowa, jeżeli chodzi o kluby. Mamy za sobą chociażby już ostatnie, znaczy może nie ostatnie, tylko jedne z ostatnich występów na świeżym powietrzu, bo co prawda nie przynieśliśmy obydwaj nic z tym związanego, ale byliśmy w ostatnim czasie na Franku Warzywa i podejrzewam, że już...
1: I Młodym
0: Budzie. I Młodym Budzie, tak. Ja traktuję to jako całość pod jednym pseudonimem, ale faktycznie oni się rozdzielają. Natomiast no, zmierzam do tego, że dzieje się dużo w muzyce. To też widać po liście premier, która... Lubię ten moment zawsze jesienią, kiedy widzę, że ta lista na portalu, z którego obydwaj korzystamy, na Rateer Music, nagle się rozrasta w piątki. Już takie dwa piątki za nami. Więc u mnie będą dzisiaj dominować raczej rzeczy nowe, chociaż nie tylko, bo to jest audycja poświęcona sprawom bieżącym, tak zwane randomy. W naszej wewnętrznej nomenklaturze koncerty, nowe albumy, stare albumy, do których wróciliśmy. Taki miszmasz szeroko pojęty. Audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: I ten chaotyczny wstęp prowadzi mnie do myśli takiej, że żeby to uporządkować, trzeba przejść do omówienia już jednej konkretnej rzeczy. Mianowicie ta jesień jest już teraz zaskakująca o tyle, że nie miałem w planie, jeżeli chodzi o listę wydarzeń, których się spodziewałem tej jesieni, wskrzeszenia artystycznego formacji Interpol. A to się stało. Płyta This Mirror Weighs a Ton była bardzo wysoko oceniana, nadal jest, ale zmierzam do tego, że była wysoko oceniana już od pierwszego dnia i skala wysokości tych ocen trochę mnie, wręcz myślę, mogę użyć słowa, zszokowała, kiedy ta płyta wychodziła. W momencie, kiedy wy tego słuchacie, to już 2 tygodnie temu, kiedy my się nagrywamy, to przed tygodniem. I no, zacząłem od niej ten piątek wydawniczy ówczesny. Nie podpiszę się może przed notami, a nawet pod notami zahaczającymi o 4 w pięciogwiazdkowej skali, bo tam w pewnym punkcie średnia ocen na wiadomej stronie wynosiła 3,8 na 5. Tyle to nie, no ale to jest na pewno najlepszy Interpol od rzeczywiście od dobrych 15-20 lat. I no, jestem w szczerym szoku, że udało się im w końcu nagrać płytę, która brzmi jak rozsądna całość. Widzę, że spadło przez ten czas.
1: Ale no właśnie dlatego sprawdzałem, że chciałem zobaczyć, ile osób tego słuchało z użytkowników i jak to się ustabilizowało. W tym momencie to jest płyta w top 50.
0: Tak, i to jest generalnie adekwatna lokata. Podejrzewam, że gdzieś w moich podsumowaniach rocznych też może wylądować w tym miejscu, co jest dużym krokiem naprzód, o tyle, że ostatnie albumy Interpolu nie lądowały w moich podsumowaniach rocznych w ogóle. Mieli trochę problem chłopaki z odnalezieniem siebie przez ostatnie lata, tam były też zmiany w składzie i wydawali albumy, które były przyzwoite w dużej mierze, ale były jakimś takim bardziej workiem, workiem do wrzucania poszczególnych piosenek, często też różnych stylistycznie, bo pamiętam, dość dobrze pamiętam płyty, które słuchałem, kiedy zaczynałem studia w Krakowie. Tam to był 2014 rok, oni wydali wtedy album El Pintor bodajże i tam był jeden taki numer, który zahaczał wręcz o shoegaze, więc to było naprawdę różnorodna sprawa była.
1: Z czym to jest płyta, która została niedługo później zremiksowana i wydana jako osobny album na Record Store Day, to zazwyczaj jest, z tego co zauważyłem przez lata, dzieje się tak z albumami, które już same z siebie są bardzo nieoczywiste gatunkowo i takie, że mają potencjał do tego, żeby te kawałki jakoś w bardzo dziwny sposób przerabiać.
0: Tak jest.
1: I chociażby Betus.
0: Dokładnie.
1: Run the Jewels, czwarte. I tak dalej, i tak dalej.
0: Tak. I tam no generalnie kiedy były lepsze momenty, to były to po prostu pojedyncze dobre piosenki. Kiedy były to gorsze momenty, to nie było w zasadzie niemalże niczego, bo jak teraz wyświetliłeś mi na ekranie listę płyt, to przyznam, że zapomniałem, bo istnieją płyty Marudy. Zapomniałem, że to istniało. A płyta tegoroczna, po pierwsze, pierwszy raz od dawna brzmi jak całościowy album. To ma swoje charakterystyczne brzmienie, znowu takie jakieś lekko klaustrofobiczne, jak przed laty. Piosenki nie są może aż tak dobre jak na pierwszych albumach, bo to jednak już no, jest klasyka gatunku. No ale jednak doceniam, jest to bardzo duży krok w górę. Nie spodziewałem się tego i no mi siadło. Mi siadło, podpisuję się pod dobrymi ocenami, może nie aż tak dobrymi jak większość dominująca tutaj, ale jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku.
1: Ja płyty nie słuchałem, ale o tym, że nadchodzi coś dobrego, można było się spodziewać po tym, jak jakościowo Interpol wypada na żywo, bo pamiętam, że bardzo dobry koncert widzieliśmy na Colors of Ostrava chyba w 2023 roku.
0: Tak.
1: I pojawiła się wtedy myśl właśnie, że zespół jest w dobrej formie, oby się to przełożyło na wydawnictwa. Tak się stało. Bardzo się z tego powodu cieszę. To, co ja przyniosłem, to zostajemy w Wielkiej Brytanii. Debiut tegoroczny, zespół, o którym się już mówi, że jest kolejną wielką nadzieją. Kolejny zespół z tej sceny okołolondyńskiej, sceny Windmill. Man, Woman, Chainsaw. Ich debiut o tytule Cannonball, który ukazał się w sierpniu, wprawdzie, ale przez to, co działo się w sierpniu, mam wrażenie, że no dopiero teraz zyskuje wraz z nadciągającą jesienią popularność i prasę, na którą ta płyta zasługują, no bo to jest naprawdę i bardzo dobry album, jak na tak młody zespół, dosyć dojrzałe granie, bo to nie jest tylko indie rock czy indie pop, ale też sporo progresywnego kombinowania, bawienia się aranżacjami w podstawowym składzie. Tu są i skrzypce, i tych gitar jest więcej, i w harmoniach wokalnych się dzieje sporo. Także no, o ile pierwsza epka, po której już się trochę mówiło i pisało i po pierwszych koncertach, że będzie dobrze, nie do końca mnie przekonała, tak ten album to jest rzecz bardzo dobra i wiem, że może niekoniecznie na liście roku takiej stricte u mnie będzie, to jeżeli chodzi o debiuty, to z pewnością będę wspominał pewnie nawet w audycji o tym albumie.
0: To jest, ja nie słuchałem, ale to jest ten case płyty, która zaczyna mi wychodzić powoli z każdego możliwego kąta, bo polecał ją na pewno Bartek Chaciński na Polifonii, polecało dużo fanpage'y muzycznych na Facebooku, którym ufam. Ta liczba maleje co prawda z racji tego, że Facebook się wyludnia generalnie, ale wciąż istnieją takie miejsca, więc no, punkty, z których mogę czerpać inspiracje muzyczne i wiem, że są dobre, to polecałem od dawna ten album, teraz dołączyłeś do tego grona ty, więc będę musiał po prostu nadrobić w najbliższym czasie, bo z tego, co słychać, jest dobrze.

0: Muszę Ci podziękować o tyle, że wspomnienie Mount Soundzie i no, o tym, że idziesz na koncert Layers, spowodowałeś to, że sięgnąłem do starszego okresu ich twórczości, mianowicie do samych, że tak powiem, pierwocin, do debiutanckiej płyty, która okazała się być już na tym etapie w 2002 roku bardzo dobrą rzeczą, zaskakującą, bardzo taką różnorodną, w sensie muzycznie to jest wiadomo, no to są gitary wtedy jeszcze, mocniejsze trochę gitary postpunkowe, ale jednak jest takie ładne słowo, którego się używa w tagach bardzo często, czyli quirky. To jest muzyka, która właśnie jest taka i no, cieszę się z tego, że miałem taką inspirację. Dzięki Ansondowi, dzięki temu, że się wybierasz, że o tym wspominałeś.
1: No ja ten zespół bardzo lubię i to całą jego twórczość, znaczy zespół. Na tym etapie to jest bardziej jednoosobowy projekt. To chyba był kiedyś zespół. Nie ma to większego znaczenia. Rzeczywiście to są bardzo inspirujące rzeczy, niezależnie od tego, czy Liars grają art pop, czy Liars grają post-punk, czy dance-punk. Bardzo polecam wszystko, co zrobili. Akurat w tym wypadku to będzie koncert prezentujący jedną z ich najlepszych płyt, no i prawie na pewno moją ulubioną, także tym bardziej się cieszę. I do Liars zostało dograne Oasis, albo The Oasis, zespół, który był zapisywany już na kilka różnych sposobów. Wydali swoją nową płytę w czerwcu, ale no właśnie przez to, o czym już mówiłem, że nie wiem jak inni słuchacze muzyki, ale no ja w sezonie wakacyjnym nie śledzę aż tak dokładnie na bieżąco wszystkich premier. One do mnie docierają po nie w czasie. I płyty Of Course wysłuchałem dopiero teraz. Kolejny bardzo dobry album. Krautrock, psych, trochę retro, ale to nie jest muzyka psychodeliczna, która tylko i wyłącznie siedzi zamknięta w jakimś brzmieniu lat 70. czy wręcz 60. Bardzo kombinowane i bardzo ciekawe. I druga rzecz, jeżeli chodzi o Diosis, z okazji 10-lecia wydania płyty A World Exists, która ukazała się 12 sierpnia. Odświeżyłem sobie również ten album i zaskoczony byłem przede wszystkim tym, bo ja te płyty słuchałem jednego dnia, to był dzień dzisiejszy, żeby było śmiesznie. Przedzieliłem je jednym albumem, zresztą albumem, który

89 roku, więc to nie są młodzieniaszki i wydali w tym roku kolejny swój album, czyli The Gaia 2 Space Corps, płyta, która świetnie działa jako całość, bardzo skupiona na rytmie. Niby konceptualna, ale czy ten koncept jest jakiś szczególnie ważny? Moim zdaniem nie do końca. Świetne granie. I to dla mnie, ja uważam, że to jest jeden z takich zespołów, które jeżeli jakiś zespół taki bardziej klasycznie brzmiący ma zachęcić młodszych fanów alternatywy do sięgania po starsze rzeczy w sposób skuteczny, to Motorcycle to może być jedna z takich kapel.

0: Ode mnie w tym wejściu trzy utwory, dwóch podmiotów wykonawczych, jednego zespołu, jednego solisty. Zespół jest damski. Zespół był grany przez nas już jakiś czas temu, ale no ładnych parę lat nie było ku temu okazji, czy parę, no dwa lata. Dwa lata od poprzedniej płyty The Linda Lindas. Dziewczyny wydały nową płytę w końcówce sierpnia. Mowa o albumie Gotta Get Out. Jest to rzecz dużo bardziej różnorodna gatunkowo. W sensie oczywiście to się wciąż opiera przede wszystkim na gitarach nadal. Natomiast jest dużo bardziej różnorodnie w obrębie poszczególnych utworów. Pojawiają się jakieś tam elektroniczne wręcz podbicia. Jest chwilami mniej dynamicznie. Czasem to się dynamizuje w kierunku punkowym ponownie, więc jest dobrze, jest ciekawie, jest interesująco i wziąłem dwa numery z tego albumu, żeby go uhonorować, bo lubię ten zespół, a dość rzadko się pojawia u nas. Być może będzie się pojawiał częściej, bo zakładam, że do tego albumu będę wracał. Co do solisty, to jest Ty Segall, którego również cenię, chociaż wydaje albumów dużo więcej, to się czasem odbija na ich jakości. W tym roku tak nie jest. W ostatnich dniach, tygodniach w zasadzie już wydał album Chrome, który brzmi po prostu jak Ty Segall, który jest standardowym Ty Segallem, takim jakiego lubię, takim jak wiele osób ceni sobie, więc jeden numer symbolicznie przyniosłem, bo to nie jest aż tak dobra płyta, żebym chciał jakoś bardziej jej obecność zaznaczać, ale zagrać musiałem. Natomiast ty z kolei wziąłeś dwa numery z płyty, z której, na którą ja się zasadzam. Ja jeszcze nie sprawdzałem.
1: Tak, od Ty Segalla w sumie jest całkiem blisko do Dinosaur Junior i w ogóle mam wrażenie, że ekspresja Taja jest dosyć podobna do ekspresji lidera Dinosaur Junior, czyli Jay Maskisa, który i jeżeli chodzi o gestykulację, obu miałem okazję oglądać na koncertach, no i też oczywiście jest dużo wywiadów na YouTubie i gdzie się da. I granie gitarowe bywa podobne i piosenko pisarstwo bywa podobne. Dinosaur Junior to jest kolejna rzecz, kolejny zespół, który wydał najlepszy album od lat. W tym wypadku to jest, no moim zdaniem, najlepsza płyta od Farm z roku 2009, no, czyli też kawał czasu. Tak jak ty miałeś z którymś z albumów Interpolu, że w ogóle zapomniałeś, że on był.
0: Z Maruderem. Teraz już będę pamiętał.
1: Tak ja miałem z płytą Swim Into Space, którą wysłuchałem raz. Prawdopodobnie gdzieś w okazji premiery w tym 2021 roku i mój mózg zupełnie zignorował, że taki album był. Pamiętam z kolei o obecności płyt Give a Glimpse of What You're Not i I Bet on Sky. Ale to nie są tak dobre, to nie są tak równe płyty jak The Runeer, która jest naprawdę bardzo dobrą płytą. Też w przypadku takiego konkretnego singer-songwritingu i tak mało radiowego głosu, mimo że piosenki bywają radiowe, jak i Majay Maskis, no to wymaga odpowiedniej produkcji. Ta produkcja jest na tej płycie. Dojeżdżają też wszystkie inne rzeczy, także polecam ten album, czy ta płyta zaowocuje oczekiwanym mocno powrotem na OFA, zobaczymy. Teraz już przypuszczam, to nie byłby headliner, to pewnie byłyby okolice Sceny Leśnej, ewentualnie też głównej, ale na takiej zasadzie, na jakiej przyjechało na OFA San Diego State, czyli teoretycznie slot podobny do headlinerskiego, ale nie będący headlinerem, bo jest coś większego.
0: No, jakaś taka, nie wiem, 20, 21.
1: Honorowy headliner.
0: Tak, tak. To takie miejsce, które miało w tym roku, tylko no nie na scenie ten, nie na scenie głównej, tylko na Leśnej, ale Amel and the Sniffers, które teoretycznie było headlinerem, ale nie grało jako ostatnie na swojej scenie, więc...
1: Amendra też miała w sumie taki booking na Leśnej, który też widać było, że to jest ważny zespół o ważnej godzinie i tu też można kogoś takiego dorzucić.
0: Dokładnie, więc mniej więcej te rejony.

0: Czas się żegnać za chwilę, ale musimy jeszcze swoje powiedzieć na antenie. Nie mamy na to dużo czasu, więc skorzystam z wytrychu, ponieważ za tydzień mamy audycję o temacie prehistorycznym i co by dużo mówić, no, to, że zostanie ponownie zagrany Mastodon jest dość duża i podejrzewam, że jeszcze będzie okazja sobie dłużej o nich porozmawiać. W związku z czym ja tylko zaznaczę, że nowa płyta Mastodona jest dobra. Nie aż tak bardzo dobra, jak niektórzy nasi wspólni znajomi ją postrzegają, bo ktoś stwierdził z tego grona, że to jest najlepszy Mastodon od jakichś dobrych 15 lat. Ja sobie skonfrontowałem to z Crack the Sky i jeden numer z tego albumu pochodzi zresztą, który zagrałem chwilę temu. Aż tak dobrze nie jest, ale to jest solidny Mastodon, a więcej...
1: I pewnie nawet lepszy niż można by się spodziewać po tych wszystkich, po zmianach w składzie, po tych okolicznościach. Mm-hmm. Także ja też jestem podbudowany, że ta płyta jest tak dobra. Będę miał do niej kolejne podejścia. No i wtedy zobaczymy, gdzie tą płytę można usytuować. Z ciężkich brzmień tutaj ode mnie zespół, to nie jest nowa rzecz. Wszystkie inne to były rzeczy nowe albo związane w jakiś sposób z nowymi. Zespół włoski Doomsworld, który jak po tej nazwie można sądzić, gra Doom rzeczywiście. Grał też heavy metal, cały czas jest aktywny. No i to jest kawał dobrego heavy Doomu. Bardzo polecam. Wikingowie, epickość, ale w wykonaniu naprawdę dobrym i ilość epickości nie jest na tyle duża, żeby mnie obrzydzić, a tutaj to musi być naprawdę bardzo dobrze wyważone, bo na przykład do power metalu mam w tym momencie już srogą awersję. Na sam koniec jazzy planowaliśmy kilka innych rzeczy, nie zmieściły się, ale Dark Carn 74 rok i spiritual jazz, wokalny jazz z bardzo prominentnym udziałem żony pana Daga Carna, czyli dosyć popularnej wtedy wokalistki Jean Carn. Nie jest to może jakiś powalający album, ale jeżeli chodzi właśnie o jakościowy spiritual jazz z różnymi zaśpiewami, z tłem społecznym, to bardzo przyzwoity reprezentant tej sceny.
0: Jeżeli chodzi o mnie, sekcję jazzową uzupełnia jeden dość długi, może nie jakiś kosmicznie długi, ale jednak długi, bo to prawie 10 minut, utwór Hanka Mobleya z albumu Workout. Ostatnio sobie słuchałem Hanka bez jakiejś większej historii za tym stojącej. A Workout akurat wybrałem z racji tego, że rozpoczyna się jesień i warto, póki jeszcze aura nie jest kapryśna, póki jeszcze jest względna pewność tego, że da się wyjść na zewnątrz i trochę poruszać, to warto to robić z racji tego, że po prostu człowiek czuje się lepiej, więc korzystajcie z tego, szczególnie, że wkrótce pogoda się pogorszy, pewnie nastroje się pogorszą społeczne, bo ludzie różnie doznają jesień, akurat lubię, więc jeżeli możecie to przełamywać, no to właśnie takim workoutem. Płyta też jest świetna z tym, o tym tytule. Dziękujemy za dzisiaj. Piotr Worobiej.
1: Jak

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.